0: Igor jest z wama. Ja 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka. Don't hate yourself.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I wanna give you devotion.